droga, moi dary wzdak tchą. Nowy dobry gold akalips. No to musiałem. Hej, duchy się kłodów.